madekwana avo votwa hani hayi ni ndiritwa zvavo tingabandesa ndikavaruperesa vote nonsense ndikoti unomairisa ngamburichera vari vene pedzi nendobvuwa eha aurana zvimwe ndosvika zvino oitira kuti zvichimbe zvavo tingabandesa auna zvimwe ndikavarumerisa ndinne ndinne ebhuka risina muchira nini mini guju ichini yechitima ichini yendege nerevini pedzi hai nedododo auna zvimwe varevini pedzi nendovuwa chote wisdom nini mini madhau madhauwe zvikochimbirani madhau neni zvikochimbira ngazvituku ngazvituku rikuya hone auna na zvimwe zvidhouluga chimwe na chimwe kana chipinga chacho ti auna zvimwe ndendende.

Black Queen, vari kuphila nekhambo karondzo singamanguni khambo kakanyorovera khambo kanotaura zvakanaka khambo kanotaura zvinhu zvinoitika zvaitika makarekere raiga khambo kanondzo singamanguni ingoma yemunani kakulu uvhela ku Black Queen ngomusakazo wetu kuna pa Radio 54 usakaza izinhlelo zibaba nakapa Radio 54 into yabantu.

Angosinati, esukuma udlale mfana kithi. Dlala. Ayo waronetsi, ayita zvinoitwa izvozvo. Ida zvinoitwa jo. Mbaderu wako. Mbaderu wako. Iwe kaiwe.